Arguare del lec Nec at me silbicia Me se jem agatenje Je kalemo mërqa